0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w piątek 10 lipca na antenie LRT Klasyka. Główna Komisja Wyborcza Litwy wygasiła mandat radnego rejonu sojesznickiego Tadeusza Rudzisa z AUPL-ZHR. Czy bukiet może być dziełem sztuki, a nie tylko dodatkiem do prezentu? W drugiej części wywiadu rozmawiamy z Sebastianem Rechenbachem, założycielem Rechenbach Flowers w Wilnie, który opowiada o odwadze w tworzeniu własnej filozofii florystyki i o tym, dlaczego w jego pracowni nie ma miejsca na banalność. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Zmiana planów litewskiej partii socjaldemokratycznej przed przedterminowymi wyborami do Sejmu. Partia poinformowała Główną Komisję Wyborczą, że zamierza wycofać kandydaturę Ruslanasa Baranovasa w okręgu Nalsios-Siaurinie i wystawić w jego miejsce innego polityka. Według nieoficjalnych informacji faworytem do startu jest pełniący obowiązki ministra spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz. Sam Władysław Kondratowicz nie potwierdził jeszcze swojej kandydatury. W rozmowie z LRT podkreślił, że ostateczna decyzja należy do władz partii i powinna zapaść jeszcze dzisiaj. Dodał jednak, że jeśli otrzyma taką propozycję, jest gotów podjąć wyzwanie. Jak zaznaczył, jego doświadczenie zdobyte zarówno w samorządzie, jak i administracji państwowej może być cenne dla mieszkańców regionu przygranicznego oraz całej Litwy. Decyzja o wycofaniu Ruslanasa Baranovasa zapadła po fali krytyki, jaka pojawiła się po ogłoszeniu jego kandydatury. Wątpliwości zgłaszali zarówno politycy, jak i eksperci prawa konstytucyjnego. Przedterminowe wybory w okręgu Nalsios-Siaurinie odbędą się 8 listopada. Zostały zarządzone po śmierci posła Jewgeniusa Szuklina, który reprezentował ten okręg w Sejmie. Śledczy prowadzący dochodzenie w sprawie zabójstwa ratownika medycznego Mantasa Sadauskasa zatrzymali kolejną osobę. Sąd zdecydował dzisiaj o tymczasowym aresztowaniu na miesiąc znanego lekarza z Birsz Egidiusa Gygalasa. Prokuratura wnioskowała o zastosowanie 2-miesięcznego aresztu. Egidius Gygalas jest ordynatorem oddziału intensywnej terapii szpitala w Birżach, a prywatnie ojcem Justyny Sadauskienia, żony zamordowanego ratownika. Został zatrzymany w środę podczas przeszukań prowadzonych przez funkcjonariuszy. W jednym z przeszukiwanych miejsc znaleziono materiały przypominające substancje wybuchowe oraz prawdopodobnie narkotyki. Jak zaznaczył prokurator Łukasz Krywickas, na obecnym etapie śledztwa nie można jeszcze przesądzić, czy zatrzymany miał bezpośredni związek z zabójstwem Mantasa Sadauskasa. Przypominamy, że ratownik medyczny zaginął 20 kwietnia. Dzień później jego ciało zostało odnalezione zakopane w ziemi. Sprawa od początku budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej na Litwie. Obrońca Egidiusa Gygalasa odmówił komentowania zarzutów, a śledczy podkreślają, że postępowanie jest nadal w toku i analizowane są wszystkie możliwe wątki tej głośnej sprawy. Na Litwie powraca dyskusja o utworzeniu państwowych aptek. Desygnowany minister zdrowia Linas Kukuraitis zapowiada, że będzie dążył do powstania takich placówek działających przy szpitalach. Jego zdaniem mogłyby one sprzedawać leki po niższych cenach i zwiększyć ich dostępność dla pacjentów. W wywiadzie dla agencji BNS przyszły szef resortu zdrowia wyjaśnił, że państwowe apteki mogłyby funkcjonować przy szpitalach i oferować leki taniej niż placówki komercyjne. Pomysł nie jest nowy. W poprzedniej kadencji Sejmu proponowali go posłowie Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych, którzy wówczas znajdowali się w opozycji. Obecnie szpitalne apteki nie mogą sprzedawać leków pacjentom leczącym się ambulatoryjnie. Do propozycji sceptycznie odnosi się przewodnicząca ruchu liberalów Wiktoria Ćmility-Nielsen. W rozmowie z Zieniu Radias ocenila, że argument o niższych cenach nie jest wystarczająco przekonujący, a tworzenie państwowych aptek mogłoby nadmiernie ograniczyć konkurencję na rynku farmaceutycznym. Można się więc spodziewać, że projekt wywoła szeroką debatę zarówno w środowisku politycznym, jak i wśród ekspertów ochrony zdrowia. Główna Komisja Wyborcza Litwy wygasiła mandat radnego rejonu solecznickiego Tadeusza Rudzisa z AWPL ZHR. Decyzję podjęto po jego rezygnacji złożonej w związku z prawomocnym wyrokiem w sprawie nieprawidłowego rozliczania.

0: zwiększenia wydatków na paliwo. Polityk zapewnia, że nie zamierza wycofać się z działalności publicznej i pozostaje członkiem AWPLZHR. Więcej w materiale Anny Grygojć.
1: Główna Komisja Wyborcza Litwy podczas czwartkowego posiedzenia wygasiła mandat radnego samorządu rejonu solecznickiego Tadeusza Rudzisa, wybranego z listy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. W Radzie Samorządu pełnił również funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Etyki. Za decyzją głosowano jednomyślnie. Jak informuje WRK, decyzja została podjęta po otrzymaniu od Tadeusza Rudzisa wniosku o zrzeczenie się mandatu radnego. Na tej podstawie komisja przed terminem zakończyła jego pełnomocnictwa. Miejsce Rudzisa w Radzie Samorządu Rejonu Solecznickiego zajmie kolejna osoba z listy AWPLZHR, Liliana Duchniewicz. Jak wyjaśnia w rozmowie z lrt.lt Rudzis, sprawa dotyczyła rozliczeń wydatków na paliwo związanych z wykonywaniem mandatu radnego, które zakwestionowała Służba Badań Specjalnych STT. Rudzis potwierdził, że został zobowiązany do zwrotu 890 euro. Podkreśla też, że próbował bronić się przed sądem, jednak ten podzielił argumentację STT. Jak mówi, najbardziej dotyka go fakt, że w podobnych sprawach dotyczących różnych samorządów zapadały odmienne rozstrzygnięcia.
2: Zrzeka się pan mandatu radnego, a dlaczego?
3: No przyczyna była.
2: A jaka przyczyna? Muszą wyborcy wiedzieć.
3: Nie, to ja powiem, no to a co tam skrzywać? Zataliony. Ciekuku była.
2: Ciekuku była.
3: A co ja powiem? To wszędzie było, we wszystkich samorządach i w Sejmie nawet. No to co powiem? My też nie wiedzieli, jak to robić prawidłowo, tak? Właśnie z tego powodu, no.
2: Zwrócił pan pieniądze.
3: Tak. Suma była 800 euro, 890, tak, na paliwo, tak.
2: A jakieś...
3: A właśnie my nie wiedzieli, na przykład, informacji takiej nie było dokładnie powiedzianej, na przykład, no, jak to musi być, czy na przykład swoje, oczywiście to jasne było, możliwe było, że to jasne, że trzeba było kupować paliwo, płacić swoimi pieniążkami, prawda czy nie? A inny raz my prosili, że tego... Właśnie te czeki braliśmy i wszystko, i oddawaliśmy. No, a nie zwracali na to uwagi, z jakiej kartki było zapłacone. A było zapłacone na przykład i mego syna, i żony, no to różne byli czeki. A co tam do sądu podawać było? No, jeżeli winny, oni przyznali i wszystko, i koniec sprawy, no.
2: STT, tak, zwróciło się do pana z tymi czekami i tak. pan przyznał
3: tak, tak,
2: się?
3: Tak, wyzwali. Mhm. Tak, objaśnili sytuację, tak, i wszystko, no, znaczy tego, no. Przyznali winnym, no. Na przykład tylko ciekawie tak, jak w innych samorządach, dla przykładu było powiedziane na przykład, wiem, że na przykład Rejon Wileński tak samo tam większe sumy byli po 7, po 8 tysięcy, wszystkie wrócili, umówili się z prokurorem, wszystko dali radę na przykład. A od Solecznicki rejon czemuś to nie, po innemu sądu.
2: A jakże, co w
3: Solecznicki? Na przykład dla przykładu jeszcze Mojewski rejon był wybrany i tam też było po 3-5 tysięcy na przykład wzięte. Tymi, od właśnie, tak samo. No i ale tam po innemu przyznali.
2: Ale co pan mówi, że co po innemu? Jeżeli równamy z Solecznickim rejonem, bo ja nie zrozumiałem.
3: No to znaczy, podali do sądu i tego. I oni co tam, tego, zamienili na grzywnę na przykład. No, grzywna tam jakoś specjalny fond mówili, tam wnosili po 200-300 euro i koniec sprawy.
2: Tak, a w Solecznickim?
3: A w Solecznickim po innemu. No to ja oddał te pieniążki, na przykład tych 890 euro zwrócił, no i wsio, i mówię tego, czy podawaj do sądu, czy nie podawaj. Tobie stacja jest napisana, która i więcej nie musi tego. Nic nie grzywny, nic nie było wcale, ale tego 3 lata nie mam prawa zajmować stanowiska radnego. Ja podawał, pierwszy sąd my przeszli, tak, podawał. Podawał, a sąd tego, sąd to samo potwierdził, co STT, te same warunki. No, szczerze mówiąc tak, z jednej strony, co STT powiedziała i sąd, to ja też zgadzam się z tym, że ja było naruszenie, prawda czy nie, tak? Tylko nie wszystkim równo, na przykład, było powiedziane, na przykład.
2: No, a ogólnie, czy pan żałuje, że w ogóle do takiej sytuacji doszło?
3: No właśnie, oczywiście, no. Ja żeby wiedział, czyżby ja to robił, bo ja robił, nawet nie podejrzewał tego, że to tak może być na przykład, no. Nie zwracam uwagi, wszystko równo. U nas w samorządzie solecznickim płaca była tego, oni wzięli 19-23 rok. Płaca zarobkowa w tamty okres było radnego, 70 euro na paliwo nam dawali, wszystkiego. I wszystko, my więcej nie brali nijakich pieniążków. My za to pracowali, a rozchodów tak samo mieli. Wszędzie trzeba sponsorować było, i szkoły prosili, i kultura prosiła. Także rozchodów na dużo więcej było.
2: No dobrze, i czym pan zajmować się będzie?

0: oraz fałszowania dokumentów w celu bezpodstawowego uzyskania zwrotu kosztów poniesionych rzekomo w związku z wykonywaniem mandatu radnego. Dodatkowo wobec polityka zastosowano środek karny w postaci zakazu wybierania lub powoływania go na stanowiska w instytucjach państwowych i samorządowych oraz podległych im jednostkach i przedsiębiorstwach przez okres 3 lat. Tadeusz Rudzis nie zamierza rezygnować z członkostwa w AWPL-ZHR, nadal będzie również pełnił funkcję prezesa Kola Związku Polaków na Litwie w Dojlidach.
1: Przenosimy się za granicę. Tragiczne skutki fali upału w południowej Europie. Na południu Hiszpanii pożar lasu zniszczył część jednej z miejscowości i pochłonął życie co najmniej 12 osób. Wysokie temperatury oraz długotrwała susza sprawiają, że zagrożenie pożarowe w regionie pozostaje bardzo wysokie. Pożar wybuchł, gdy temperatura powietrza zbliżyła się do 40 stopni Celsjusza. Z żywiołem walczy około 150 strażaków, wspieranych przez służby ratunkowe i lotnictwo gaśnicze. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na okoliczne tereny leśne, utrudniając ewakuację mieszkańców i działania ratowników. Świadkowie przekazali, że przyczyną pożaru mogło być zerwanie linii energetycznej, od której zapaliła się wysuszona roślinność. Te informacje nie zostały jednak jeszcze oficjalnie potwierdzone przez śledczych. Hiszpańskie służby prowadzą dochodzenie, a władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Ponieważ w najbliższych dniach w regionie nadal prognozowane są ekstremalne upały i bardzo wysokie ryzyko kolejnych pożarów. Na Florydzie doszło do bezprecedensownej decyzji. Lotnisko położone w pobliżu rezydencji Donalda Trumpa oficjalnie otrzymało imię urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To kolejny przykład upamiętniania amerykańskiego przywódcy jeszcze w trakcie jego kadencji, co wywołuje szeroką dyskusję w USA. Port lotniczy Palm Beach znajduje się niedaleko posiadłości Mar-a-Lago. Został przemianowany decyzją gubernatora Florydy z partii republikańskiej. Zmieniono również kod lotniska. Od teraz nawiązuje on do inicjałów Donalda Trumpa i będzie widniał na wszystkich biletach pasażerów. Nadawanie lotniskom imion prezydentów nie jest w Stanach Zjednoczonych niczym nowym. Lotniska w Nowym Jorku i Waszyngtonie noszą imiona Johna F. Kennedy'ego i Ronalda Reagana. Zwykle jednak takie decyzje zapadają już po zakończeniu kariery politycznej danego przywódcy. To nie jedyny przykład wyróżniania Donalda Trumpa w ostatnim czasie. W stanie Tennessee otwarto most nazwany jego imieniem. Pojawiły się także propozycje wyemitowania okolicznościowego banknotu z jego wizerunkiem oraz paszportów z portretem prezydenta. Jego nazwisko nadano również kilku programom federalnym. W Waszyngtonie imię Trumpa pojawiło się nawet na gmachu opery. Jednak po decyzji sądu napis musiał zostać usunięty. Wszystko to pokazuje, że symboliczna obecność obecnego prezydenta w przestrzeni publicznej Stanów Zjednoczonych stale się rozszerza. Minionej nocy Ukraina przeprowadziła kolejną serię ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Celem uderzeń były m.in. rafinerie ropy naftowej, które od wielu miesięcy pozostają jednym z głównych obiektów ukraińskich operacji mających osłabić zaplecze logistyczne i gospodarcze Rosji. Równocześnie trwały intensywne rosyjskie ataki z użyciem dronów na ukraińskie miasta. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu ponad 350 ukraińskich dronów. Mimo to po ataku bezzalogowca wybuchł pożar w rafinerii ropy naftowej w Ilskim w kraju krasnodarskim. To jedna z największych tego typu instalacji na południu Rosji, która według dostępnych informacji była celem ukraińskiego uderzenia już po raz 17. Rosyjskie media informują także, że z powodu wcześniejszych ataków działalność wstrzymała rafineria w Saratowie. Tymczasem ukraińskie siły zbrojne przekazały, że Rosja wystrzeliła minionej nocy 137 dronów, z których większość została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą. Mimo to strzały spowodowały kolejne ofiary wśród ludności cywilnej. W obwodzie zaporowskim zginęła jedna osoba, a 12 zostało rannych. Kolejna ofiara śmiertelna została odnotowana w Charkowie. Walki i wzajemne ataki na infrastrukturę po obu stronach konfliktu nie ustają. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apeluje

0: o jak najszybsze wzmocnienie krajowego systemu obrony powietrznej. Jego słowa padły po deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa podczas szczytu NATO, że Waszyngton może zgodzić się na produkcję rakiet do systemów Patriot bezpośrednio na Ukrainie. Zdaniem Wołodymyra Zeleńskiego byłby to przełomowy krok dla bezpieczeństwa kraju. Ukraiński przywódca podkreślił, że własna produkcja rakiet pozwoliłaby skuteczniej chronić miasta i infrastrukturę przed rosyjskimi atakami, a jednocześnie uzależniłoby Ukrainę od tempa zagranicznych dostaw uzbrojenia. Jak zaznaczył, ukraiński przemysł obronny dysponuje odpowiednim potencjałem, by realizować takie przedsięwzięcie we współpracy z partnerami. Kwiaty to dla jednych tylko prezent, dla innych sposób na wyrażenie emocji. Dla Sebastiana Reichenbacha są przede wszystkim formą sztuki i narzędziem do opowiadania historii. Założona przez niego wileńska pracownia Reichenbach Flowers od kilku lat udowadnia, że florystyka może zaskakiwać, łamać schematy i zachęcać do spojrzenia na bukiet w zupełnie inny sposób. Skąd wzięła się jego niechęć do przewidywalnych kompozycji? Dlaczego uważa, że kwiaty nie są zarezerwowane wyłącznie na wyjątkowe okazje? I jak wygląda codzienność osoby, która jednego dnia jest artystą, drugiego przedsiębiorcą, a trzeciego negocjuje między kreatywną wizją a budżetem klienta? O tym wszystkim porozmawiamy z Sebastianem Reichenbachem.
1: Który bukiet lub realizacja były dla ciebie największym wyzwaniem twórczym i dlaczego?
2: Tak naprawdę to powiem, że w ogóle ten cały projekt Reichenbach Flowers to było jedno duże wyzwanie. Bo dobrze pamiętam, gdy układałem pierwsze bukiety, to było tak, że układam bukiety, a ręce się często po prostu. Szedłem po prostu, nie zwracając na to uwagę, przez ten strach, wyszedłem z tej zony komfortu, tak powiedzmy. Że byłem jak ten taki pilot, który siądł do samolotu i zaczął lecieć samolotem, a później tylko otworzył książkę i zaczął czytać, jak kierować samolotem. No więc tak właśnie to i było. No i jak już i mówiłem przedtem, że naprawdę zrobiłem dużo błędów, popełniałem błędy, ale do tej pory myślę, że nauczyć się można tylko na swoich błędach. To jest najlepszy nauczyciel, więc tych wyzwań było tak naprawdę bardzo dużo i ciągle się te wyzwania, ciągle przychodzą nowe, więc wymienić tak teraz jakieś jedno duże wyzwanie to chyba nie będę w stanie, bo zbyt dużo ich było po prostu.
1: Jak reagują klienci, gdy dostają coś zupełnie innego niż klasyczne czerwone róże i przewidywalne kompozycje?
2: Tak naprawdę bardzo dobrze reagują i bardzo się cieszą, bo my już pracujemy już tu chyba więcej 3 lat i tak naprawdę ci klienci, nasi klienci już po prostu przywykli do nas i wiedzą właśnie czego oczekiwać. I nasza audytoria, właśnie nasz klient wie co dostanie, więc zawsze reaguje bardzo pozytywnie i zawsze jest zadowolony. Owszem, zdarzają się takie wypadki, że po prostu trafiają do nas tacy klienci, no, którzy no, są na przykład no, tych samych, wróćmy się do tych samych okrągłych róż w białej folii. Zdarzy się tak, no, że trafiają do nas, no niestety my nie możemy tego zaproponować dla nich, no i raczej są no powiedzmy tak niezbyt zadowoleni, ale zdarza się to bardzo rzadko. Już na pewno ludzie wiedzą po prostu czego oczekiwać, gdy przychodzą do nas.
1: Czy Wilno jest dobrym miejscem dla odważnej autorskiej florystyki? Jak przez lata zmieniały się gusta klientów?
2: O, Wilno naprawdę jest bardzo dobrym miejscem i bardzo dobre miejsce i audytoria jest też wspaniała. Ludzie są bardzo wyrozumiali i naprawdę bardzo, powiedzmy tak z tego punktu widzenia, bardzo liberalni, nie są zbyt konserwatywni. Ciągle są otwarci na coś nowego, na jakieś nowe wyzwania. Mówiąc o tych samych kwiatach, że ciągle poszukują coś nowego, coś ciekawego, nie są przywiązani do czegoś jednego, no, do tych samych powiedzmy róż, bo opowiem ten taki wypadek, bo też miałem możliwość popracować w Warszawie kilka miesięcy, więc naprawdę teraz mogę śmiało powiedzieć, że audytoria ta jest jak niebo i ziemia, że w Wilnie jest więcej takich osób, którzy właśnie są no, bardziej takie, no, są bardziej otwarci do takich nowych rzeczy. W Polsce natomiast w Warszawie, no, ludzie są może z tego punktu widzenia bardziej konserwatywni, więc mówiąc o Wilnie, naprawdę jest super miejsce. No, chciałoby się, żeby tu ciągle więcej tych osób przyjeżdżało i Wilno się tylko rozszerzało.
1: Jak wygląda balans między sztuką a biznesem? Czy zdarza się, że trzeba zrezygnować z bardzo kreatywnego pomysłu, bo nie byłby opłacalny?
2: Ciągle nas to męczy, bo naprawdę mamy dużo kreatywnych, tak powiedzmy, projektów i ciągle

0: tym się zdarzamy i ciągle z tym walczymy, bo tu jest bardzo, powiedzmy tak, ta cienka nić pomiędzy tym opłacalnością a jakimś kreatywnym projektem, bo to jest bardzo częsty zwyczaj, że na przykład no, zwraca się do nas klient z jakimś projektem, że chce wykonać coś bardzo fajnego, bardzo twórczego, bardzo tak powiedzmy indywidualnego, no ale zawsze no, wszystko opiera się o budżet, że nadal jeszcze jest i jest to, że no, zbyt małe są budżety na coś takiego. Owszem, są i tacy, którzy gotowi płacić, ile tylko im powiesz, ale jak najczęściej to wygląda, że najczęściej bywa to po prostu, że klienta budżet jest zbyt mały, a projekt zbyt drogi, więc to jest taka niewyrozumiałość po prostu. No i ciągle z tym walczymy, ciągle próbujemy znaleźć jakieś alternatywy, żeby zaproponować coś bardziej dostępnego, żeby znaleźć jakieś odpowiednie zamienniki, żeby nie oderwać się od tego planu, który był na początku zamyślany, więc no, to jest dużo pracy umysłowej, tak powiedzmy, do tego momentu, gdy już zaczynamy robić projekt. Ale tak, to jest bardzo często, to z tym zdarzamy się chyba na co dzień. Nawet na co dzień, gdy robimy zwykłe bukiety, no, na przykład tam człowiek chce tam duży bukiet z egzotycznymi kwiatami, a budżet ma też niezbyt duży, więc musimy jakoś to wyregulować po prostu. Więc to jest bardzo częste zjawisko w tej branży.
1: Jakich błędów najczęściej popełniają ludzie, kupując kwiaty dla bliskich?
0: Tak naprawdę to nie jest tak dużo tych błędów, które popełniałem, no ale to takich może banalnych błędów, że zbyt długo kwiaty jadą na przykład do odbiorcy, że zbyt długo trzymają kwiaty bez wody. Też często na przykład, gdy kupują i stawią do wody, to nie podcinają końcówek kwiatów. No, jest to bardzo, bardzo, bardzo ważna część tego, by kwiaty stały i służyły czym dłużej. Wkrótce mówiąc, nie jest tak dużo błędów, ale czasem się zdarza.
1: Czy istnieje jakiś kwiat, którego nie lubisz wykorzystywać lub który uważasz za szczególnie trudny do oswojenia?
0: Chyba nie ma takiego kwiatu, którego nie lubię, bo lubię naprawdę wszystkie kwiaty. Powiedziałbym, że bardzo lubię maki, ale problem w tym, że termin ważności tych kwiatów chyba dzień, dwa, więc trzeba działać bardzo szybko i efektywnie, żeby ty zdążyć coś stworzyć właśnie z tych kwiatów, no i żeby konsument też się trochę pocieszył. No, a tak naprawdę jeszcze chyba lilie są, bardzo lubię lilie, ale o układaniu czegoś właśnie, jakiejś kompozycji z liliami też jest dość trudne, bo lilia jest takim powiedzmy tak kapryśnym kwiatem, jest bardzo dużym i ma bardzo delikatne płatki, więc trzeba bardzo uważać i trzeba bardzo, bardzo uważnie z tym kwiatem pracować. No, a tak lubię wszystkie i z wszystkimi jest bardzo przyjemnie pracować.
1: W Twoich projektach widać silne poczucie estetyki. Jakie znaczenie miała sztuka, design czy moda w kształtowaniu wrażliwości na takie rzeczy?
0: Nie wiem, chyba to było wrodzone po prostu, takie poczucie tego wszystkiego, bo po prostu zawsze lubiłem rzeczy piękne. To dotyczyło i, nie wiem, tam i kwiatów, i biżuterii, i zdjęć, i sztuki, i obrazów. To we wszystkim po prostu widziałem tą piękność. I najbardziej chyba lubiłem tą sztukę wizualną, a ja osobiście sztukę wizualną traktuję, że to jest wszystko chyba, bo to my mamy oczy i my widzimy. I po prostu chciałem tworzyć coś podobnego. No a kwiaty w moim wypadku to po prostu jako narzędzie, jako surowiec. I właśnie z tych surowców tworzę no, coś wizualnie pięknego po prostu.
1: Czy zdarza się, że klienci przychodzą po kwiaty, a wychodzą z czymś, co bardziej przypomina osobisty manifest niż bukiet?
0: Tak, zdarzało się tak coś takiego i chyba dość często, bo większość klientów, którzy przychodzą właśnie do mnie, to ja ich wysłucham, co chcą, jak wyobrażają i właśnie staram się zrobić tak, żeby zrobić tak, jak oni właśnie to wyobrażają. No i może nie na co dzień, bo nie zawsze też mam taką możliwość, żeby na tyle poczuć człowieka i zrobić właśnie na tyle, co on chce. No i też nie zawsze pozwalają na to możliwości. No, mówię o kwiatach, bo też wiadomo, są sezony i kwiaty też nie zawsze są dostępne takie właśnie, na przykład, jaki by chciał konsument. Ale tak naprawdę to do każdego szukam właśnie tego indywidualnego podejścia i staram się zrobić po prostu maks, wyłożyć po prostu na maksa tyle, żeby klient właśnie otrzymał to właśnie, co wyobrażał, jaką miał wizję i żeby zrobić właśnie tak, jak on chciał. Po prostu mam te indywidualne podejście do każdego. Nie patrząc na to, czy tam ma duży budżet, czy mały budżet, no wszystkich traktuje jednakowo. No. I raczej tak, najczęściej ludzie po prostu wychodzą zadowoleni właśnie, że utrzymali właśnie to, czego się spodziewali, o czym myśleli i jak wyobrażali. No.
1: A może są jakieś mity czy też stereotypy o kwiatach, które chciałbyś obalić?
0: To może taki bardziej podstawowy stereotyp, że kwiaty to tylko na jakąś okazję. No nie, to nie jest na jakąś okazję, to powiem, że to jest dostępna rzecz. Owszem, kwiaty kosztują, no i czasami niemało i nawet dużo, ale owszem, można złożyć i mniejszą wiązankę i kupić kilka kwiatów, albo nawet jeden kwiatuszek i komuś podjąć nastrój, gdy wyręczymy go. No owszem, jak idziemy na jakieś spotkanie, przecież możemy tam za 3, za 4, za 5 euro kupić jakiś kwiatuszek i wręczyć, no więc nie, kwiaty nie są na jakąś okazję, są na co dzień. To, czyli to jeden stereotyp. Jeżeli kiedyś i były takie stereotypy, że na przykład tam chryzantemy czy anturie są kwiaty pogrzebowe, że to tylko są używane w wiązankach pogrzebowych, to teraz jest na odwrót. Dominują po prostu na co dzień, w codziennych bukietach, w dekoracjach ślubnych, wszystko jest na odwrót. I teraz, akurat w tych czasach, nie ma takich stereotypów, że wszystko zależy, co człowieku się podoba. I to jest najważniejsze. Jeżeli osobie podobają się chryzantemy, no to jest super. Jeżeli podobają się anturia, też jest super. Nie ma takiego, że coś jest na pogrzeb, coś jest na wesele, a coś jest tam, nie wiem, na co dzień. Takiego nie ma. No, kto co lubi, ten to i kupuje. No więc tak to jest. I to jest najważniejsze, że najważniejsze zwrócić uwagę na siebie i na tej osoby, dla której będą darowane kwiaty. No. I nie słuchać tych stereotypów i nie zwracać na to uwagę, bo to jest absolutnie bzdura.
1: Gdybyś dzisiaj miałeś dać jedną radę młodym ludziom, którzy marzą o stworzeniu własnej autorskiej marki opartej na kreatywności, jaka by ona była?
0: No to jak i wszyscy chyba dają taką radę, że naprawdę nie bać się robić. I chyba najbardziej bym poradził po prostu robić i nie myśleć o tym, co pomyślą inni, nie zwracać uwagi na innych, nie myśleć i nie zadawać się takimi pytaniami, że co pomyślą i że tam i tak dalej. Nie, po prostu robić i dawać o sobie znać i nigdy nie bać się popełnić jakiś błąd, bo tych błędów za życie robimy naprawdę dużo i za każdego błędu przeżywać naprawdę nie warto, bo tylko tak i nie inaczej. Przez pracę, przez próby, tylko tak wolno się czegoś nauczyć. I naprawdę, jeżeli ktoś ma jakąś wizję, po prostu trzeba to robić i tyle. No, często się zdarza tak, że jak zauważyłem, że młodzi ludzie chcą od razu, powiedzmy tak, żeby to się opłaciło. No tak nie jest. Najpierw musimy dobrze popracować, żeby później to się zwróciło. No i więc musimy się wyłożyć na maksa i po upływie jakiegoś czasu to będzie zwracać, jeżeli wszystko będziemy prawidłowo robić. No i tak.
1: Co jest dla ciebie większym komplementem? Jaki piękny bukiet, czy nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem?
0: No i ten jest bardzo dobrym komplementem, ale tak subiektywnie to chyba ten drugi, ten nigdy wcześniej tego nie widziałem. No bo to świadczy o tym, że niewiele takich osób jest, niewiele tak osób dużo coś takiego robi, no i to jest bardziej przyjemnie niż ten piękny, bo piękny może być, piękne jest wszystko, no a ten drugi to świadczy o unikalności po prostu.
2: O florystyce rozmawialiśmy z Sebastianem Reichenbachem. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Amelia, Filip oraz Alma przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już w poniedziałek o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!